0: dimineții la Radio Ptoi.
1: Купио трактор EMT Ursus Zetor Inostale, trusok me tisko mehanizatia. Telefonje nič 41-348-960, nič 41-358-960.
0: Mali oglasi na Radio Ptoj.